naszych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: Obicie komornika w Bydgoszczy. Prokuratura oskarża mężczyznę o dokonanie brutalnej napaści. Jak ustalił Ekspres Bydgoski, sprawa pobicia komornika w bloku na bydgoskim Górzyskowie trafiła już na wokandę Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Jedną z kluczowych decyzji w tym postępowaniu było uchylenie tymczasowego aresztowania oskarżonemu. To na razie ustalenia nieoficjalne. Mężczyźnie grozi 2-letnie więzienie. Jego ofiara miała poważne obrażenia twarzy i głowy. Przypomnijmy, że decyzją bydgoskiego sądu na wniosek prokuratury agresor, który został zatrzymany po ataku na komornika, został aresztowany. Miało to miejsce na początku lutego. Komornik sądowy został zaatakowany w piątek 30 stycznia w godzinach porannych w bloku przy ulicy Kosaka na bydgoskim Szwederowie. Został wpuszczony na teren posesji, a następnie na klatkę schodową i to tam doszło do pobicia. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej komornika sądowego. Mówił sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Zaatakowany nie zdążył nawet rozpocząć swoich czynności. Usłyszał kogoś dźwigającego po schodach w jego kierunku. Wtedy to się zaczęło. To był wybuch agresji, mówi informator. Chodziło o zapłatę zasądzonej grzywny w wysokości 200 zł. Atakujący to 35-letni mężczyzna. Pobity 47-letni urzędnik trafił na szpitalny oddział ratunkowy do szpitala w Bydgoszczy. Konieczne było chirurgiczne szycie kilku ran twarzy.
1: W piątek 1 maja w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze odbył się pierwszy dzień patriotycznej majówki. Były pokazy sprzętu i inscenizacje. Na odwiedzających czekały prezentacje pojazdów wojskowych, pokazy ich uruchamiania, a także inscenizacje historyczne przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Nie zabrakło też wojskowej grochówki,

0: czyli samobieżny ustawiacz min zbudowany na podwoziu ciągnika artyleryjskiego MTS.
1: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około 4 miesięcy od podpisania umowy. Wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nowa. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej stowarzyszenia mieszkańców, przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje także wykonanie chodnika wzdłuż Fosza od Karmelickiej do wejścia do Opery Nowa, a także połączenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż bulwaru z wyremontowaną w zeszłym roku ulicą Karmelicką. Realizacja inwestycji jest ściśle związana z budową czwartego kręgu i dostosowana do harmonogramu wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w 3 kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału w konkursie do 15 maja.

Dzień dobry we wtorek. Arkadiusz Mieńczewski, kłaniam się i pozdrawiam. Niektórzy wtorek nazywają małą sobotą. Nie wiem dlaczego i nie wiem czemu to ma być mała sobota, ale wiem, że dzisiaj jest Światowy Dzień Higieny Rąk, także wstając rano nie zapomnijcie umyć się rąk, a dla pań mam coś zdecydowanie lepszego. Dzisiaj Światowy Dzień bez makijażu, dlatego dam wam trochę więcej wolnego czasu, możecie chwilę dłużej pospać i dzisiaj bez makijażu, tak zwane sauté, wyjście do pracy. Zapraszam na nasze poranne spotkanie. Piąty dzień maja, 125 dzień roku, do końca którego zostało nam 240 dni. Wschód słońca dokładnie o 5, zachód 20:27, dzień dłuższy od najkrótszego o 8 godzin 11 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 46 dni. Rozpoczynamy już odliczanie do wakacji. 51 dni do wakacji zostało, a myśl na dziś jest taka. Sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest fatalna, liczy się odwaga, by kontynuować. Tak powiedział Winston Churchill. To co, kontynuujemy to nasze poranne spotkania, właściwie je dopiero zaczynamy, a ja jak zwykle mówię wam, dzień dobry.

Piąty dzień maja, niby dzień jak co dzień, ale tego dnia wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy, o których chciałbym wam teraz o poranku powiedzieć. W Polsce w roku 1523 na Wawelu nieznany sprawca usiłował zastrzelić króla Zygmunta Starego. W roku 1971 w pierwszym meczu pod wodzą Kazimierza Górskiego reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Lozannie Szwajcarię 4-2. W roku 1993 rozpoczął się strajk sfery budżetowej, a w roku 2005 po raz pierwszy maturzyści trzyletnich szkół średnich pisali maturę według zasad tak zwanej nowej matury. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, którzy nie mogą spać i już się denerwują, że przed nimi królowa nauk, czyli matematyka. Na świecie w roku 1891 otwarto Carnegie Hall w Nowym Jorku. W roku 1921 Coco Chanel wybrała spośród próbek przygotowanych na jej zlecenie zapach perfum znanych później jako Chanel numer 5. W roku 1961 Alan Shepard został pierwszym Amerykaninem w kosmosie, odbywając 15-minutowy lot balistyczny na pokładzie statku Mercury 3. W roku 1992 ukazała się gra komputerowa Wolfenstein 3D, a w roku 2008 w bułgarskim mieście Petrich otwarto domowe Muzeum Jasnowidzącej Wangi. Pozdrawiam wszystkich o poranku i zapraszam za chwilę. Nasza poranna dawka śmiechu, czyli Polacy, rodacy ruszają we wtorek do pracy.

Polacy, rodacy, ruszają we wtorkowy poranek z uśmiechem do pracy, a jak wam brakuje uśmiechu, to ja mam dowcip dzisiaj ze specjalnej okazji dla wszystkich pań, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Makijażu, także dzisiaj, drogie panie, możecie wyglądać bardzo naturalnie. No i uwaga, dowcip jest taki, Jasio wpada do pokoju i woła: tato, tato, mama stoi na wadze i cieszy się, że schudła 1,5 kilo. Ojciec na to: pewnie tylko zmyła makijaż. Nie wiem, jak wy podchodzicie do makijażu, drogie panie, ale może to jest właśnie wyjście, że bez makijażu stanąć na wagę i zobaczyć, co waga wskaże dzisiaj o poranku. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, uśmiechajcie się jak najczęściej, a ja zapraszam was do słuchania naszego porannego programu. Rock FM.

FM. Nasza duma, nasze brzmienie. Polski rock w Rock FM.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: W czwartek 30 kwietnia po godzinie 18 służby ratunkowe dostały wezwanie do wypadku, do którego doszło na trasie S5 w rejonie węzła Maksymilianowo. Poszkodowany został kierowca, który zatrzymał się na poboczu i wysiadł z pojazdu. Na czas prowadzenia akcji ratunkowej trasa w kierunku Gdańska była zablokowana. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejsce wysłano helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, trzy zastępy straży pożarnej oraz policję. Po wypadku trasa S5 w kierunku Gdańska została zablokowana. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień. Jak mówi Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierujący Volkswagenem Golfem zatrzymał się na poboczu z powodu awarii. Gdy wysiadał, został potrącony przez nadjeżdżający samochód marki Volvo. Jak się okazało, 34-letni mężczyzna dosłownie chwilę wcześniej odebrał swój samochód z warsztatu. W drodze do domu z maski auta zaczęły wydobywać się kłęby dymu, które ograniczyły widoczność kierowcy. 34-latek zaczął się dusić, dlatego zaparkował pojazd na poboczu, a następnie w pośpiechu opuścił samochód. To właśnie wtedy doszło do potrącenia przez nadjeżdżające Volvo, którego kierowca Kietie z powodu ograniczonej widoczności nie zauważył wysiadającego z samochodu mężczyzny. Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia.
2: Profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Regionalnego Centrum Onkologii imienia Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, złożył w środę podpis pod umową z Ministerstwem Zdrowia o 300-milionową dotację z Funduszu Medycznego na rozbudowę i modernizację zespołu głównego lecznicy. 300 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia to główne wsparcie półmiliardowej inwestycji współfinansowanej pieniędzmi budżetu województwa i budżetu własnego szpitala. Stąd uroczystość odbyła się w obecności Piotra Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Piotra Hemerlinga, wicewojewody kujawsko-pomorskiego. Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii stanowi realną szansę na poprawę jakości diagnostyki i leczenia nowotworów w regionie. Nasze Centrum Onkologii znalazło się wśród 20 placówek, które otrzymują tego rodzaju dotacje. Wśród 57 podmiotów, które przystąpiły do

0: kondygnacyjnego budynku Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, w którym zostaną zlokalizowane oddziały onkologii klinicznej, ambulatorium chemioterapii, pracownie cytostatyków oraz modernizację budynku głównego z rozbudową bloku operacyjnego do 11 sal operacyjnych i powiększeniem oddziału intensywnej opieki medycznej, unowocześnieniem zakładu endoskopii, apteki szpitalnej i zakładu patologii nowotworów. Do tego w projekcie jest też budowa naziemnego parkingu wielopoziomowego na 212 miejsc.
1: Prokurator podjął postępowanie z urzędu, ponieważ sprawa dotyczy dwóch osób nieletnich. Poszkodowane przez agresora miało zostać 14-letnie dziecko. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 17 w niedzielę 27 kwietnia na terenie Orlika przy ulicy Sardynkowej na bydgoskiej Osowej Górze. Ze zgłoszenia, które trafiło do policji, wynika, że miało dojść do postrzelenia. Metalowe kulki wystrzelone z pistoletu sprężynowego przez 17-latka trafiły chłopca liczącego 14 lat w klatkę piersiową i w nogi, mówi Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jak wynika z ustaleń policji, w wyniku tego zdarzenia trafiony 14-latek nie doznał obrażeń. Gdy jednak między nastolatkami wywiązała się sprzeczka, starszy uderzył młodszego pistoletem w głowę. Doszło do powstania zranienia. Wskazany przepis stanowi, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadzór nad postępowaniem objął z urzędu prokurator z uwagi na fakt, że opisywana sytuacja dotyczyła osób nieletnich.

Wczoraj było po polsku, a dzisiaj trzeba wyjść z założenia, umiesz liczyć, licz na siebie i na to, że uda ci się przejść ten egzamin z matematyki. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, którzy spać nie mogą, ale słyszałem, że od maturzystów bardziej denerwują się ich rodzice. Spokojnie, słuchajcie, dadzą radę. Wczoraj podobno było całkiem nieźle, jeżeli chodzi o maturę. Był taki temat z matury, który myślę, że wszyscy ci, którzy już dawno pracują, to mają zupełnie inne postrzeganie tego tematu, bo wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. No, jaki wy macie stosunek do wpływu pracy na człowieka? No, człowiek nie chce iść do pracy, szczególnie o poranku, a nasi młodsi ludzie musieli o tym napisać rozprawkę. Tak było wczoraj, a dzisiaj matematyka. Zapraszam bardzo serdecznie, Arkadiusz Mięczewski, na nasz poranny program. 5 maja, dzisiaj imieniny obchodzą Irena, Waldemar, Gotthard, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda. Przysłowie na dziś: rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie. No to idąc gdzieś do lasu, zobaczcie, czy żołędzie się już zawiązały, a ja za chwilę zapraszam was na naszą poranną księgę imion. Dzisiaj Irena i Waldemar. O tych dwóch imionach słów kilka już za chwilę.

Kiedy słyszę imię Irena, to zawsze kojarzy mi się z Ireną Kwiatkowską, która zawsze mówiła: jestem kobieta pracująca i żadnej pracy się nie boję. Irena, imię, które kojarzy się ze spokojem, ciepłem i wewnętrzną harmonią, to osoba, która emanuje opanowaniem i życzliwością, a swoją obecnością potrafi wprowadzać równowagę w każdej sytuacji. To kobieta wrażliwa, empatyczna i bardzo rozsądna, ma dobre serce, potrafi słuchać i wspierać innych, a przy tym zachowuje zdrowy dystans i trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość. W pracy sumienna, cierpliwa i odpowiedzialna, działa dokładnie, bez pośpiechu, ale zawsze skutecznie. W relacjach ciepła, troskliwa i lojalna, tworzy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania. Waldemar, czyli Walduś, imię, które kojarzy się z siłą, zdecydowaniem i naturalnym autorytetem. To osoba, która potrafi przyjąć kontrolę nad sytuacją i działać pewnie nawet w trudnych momentach. Ambitny, odpowiedzialny i bardzo konsekwentny, wie czego chce i potrafi do tego dążyć krok po kroku. W pracy solidny, zorganizowany i nastawiony na efekty, najlepiej odnajduje się tam, gdzie liczy się odpowiedzialność, samodzielność i jasne cele. W relacjach szczery, lojalny i wierny swoim zasadom, może być bezpośredni i stanowczy, ale wobec bliskich jest opiekuńczy i oddany. Wszystkiego najlepszego, panie i panowie, z okazji waszych imienin.

Pozdrawiam o poranku, którzy wsiedli do samochodu i zobaczyli, że świeci im się rezerwa, no i muszą zajechać na stację benzynową. Rząd się chwali, że dzięki temu, że reguluje te ceny, to my, polscy kierowcy, oszczędziliśmy dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca aż 3 miliardy złotych. Wow, jaki sukces! Przypomnę, że to na razie obniżenie trwa do 15 maja, ale resort energii uspokaja, że rozwiązania będą utrzymywane tak długo, jak będzie to konieczne. Zobaczymy, jak długo będzie to konieczne. A jak to wygląda w dniu dzisiejszym? Maksymalna cena dla benzyny 95 wyniesie 6,49, dla 98 6,99, a dla oleju napędowego 7,31. Ja przypomnę, że te zasady CPN-u nie obejmują autogazu. No i takie właśnie ceny będą obowiązywały od dzisiaj do jutra, a co będzie jutro, to dowiemy się dzisiaj po południu, bo to właśnie obwieszczenie zawsze pojawia się popołudniową porą i wtedy wy już wiecie, czy jechać na stację benzynową, czy też sobie poczekać. Może pojutrze będzie taniej, ale może pojutrze będzie drożej. Także nigdy nie wiadomo, jak będzie. Ja życzę wam szerokiej drogi o poranku i koniecznie włączcie swoje radioodbiorniki również w samochodzie.

Niektórzy twierdzą, że matura to bzdura, inni wręcz odwrotnie. Na przykład taki Oskar Pietruszewski, reprezentant Polski w piłce nożnej i zawodnik FC Porto, wrócił do Białegostoku, aby przystąpić do matury. Mimo kariery sportowej i wyjazdu do Portugalii indywidualnie przygotowywał się do egzaminów i podkreśla, że zdanie matury jest dla niego bardzo ważne. Szef związków nauczycieli mówi, że najważniejszy jest spokój. To rada dla uczniów. Po prostu uspokójcie się, nie denerwujcie się, weźcie kilka oddechów. Jak było wczoraj z polskiego? Niektórzy twierdzą, że super, w ogóle prosto, a inni twierdzą, że nie na to się pisali. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To były dwa tematy, na których trzeba było napisać wypracowanie. Podobno już 17 minut po godzinie 9 były przecieki, a nawet przed 9 były przecieki. Teraz zajmuje się tym policja i prokuratura, bo ktoś wrzucił podobno do internetu to, co będzie właśnie na maturze z języka polskiego. Dzisiaj matura z przedmiotu, którego chyba 90% tych, którzy zdają, nie lubi. Oczywiście 10% jest takich, którzy są ścisłymi umysłami i oni mówią, że jest super w ogóle na takim egzaminie, ale 90% mówi, że niekoniecznie. No ale trzymam kciuki za was i również za waszych rodziców, żeby się tak mocno nie denerwowali. Proszę nie obgryzać paznokci. Mówię tu do rodziców. Wtedy, kiedy młodzi ludzie będą pisali swój egzamin z matematyki, trzymam kciuki. Jeszcze raz to powtórzę.

0: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
1: Ubicie komornika w Bydgoszczy. Prokuratura oskarża mężczyznę o dokonanie brutalnej napaści. Jak ustalił Ekspres Bydgoski, sprawa pobicia komornika w bloku na bydgoskim Górzyskowie trafiła już na wokandę Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Jedną z kluczowych decyzji w tym postępowaniu było uchylenie tymczasowego aresztowania oskarżonemu. To na razie ustalenia nieoficjalne. Mężczyźnie grozi długoletnie więzienie. Jego ofiara miała poważne obrażenia twarzy i głowy. Przypomnijmy, że decyzją bydgoskiego sądu na wniosek prokuratury agresor, który został zatrzymany po ataku na komornika, został aresztowany. Miało to miejsce na początku lutego. Komornik sądowy został zaatakowany w piątek 30 stycznia w godzinach porannych w bloku przy ulicy Kosaka na bydgoskim Szwederowie. Został wpuszczony na teren posesji, a następnie na klatkę schodową i to tam doszło do pobicia. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej komornika sądowego. Mówił sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Zaatakowany nie zdążył nawet rozpocząć swoich czynności. Usłyszał kogoś dźwigającego po schodach w jego kierunku. Wtedy to się zaczęło. To był wybuch agresji, mówi informator. Chodziło o zapłatę zasądzonej grzywny w wysokości 200 zł. Atakujący to 35-letni mężczyzna. Pobity 47-letni urzędnik trafił na szpitalny oddział ratunkowy do szpitala w Bydgoszczy. Konieczne było chirurgiczne szycie kilku ran twarzy.
2: W niedzielę, 3 maja, o godzinie 16.35 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące torby podróżnej pozostawionej przez nieznanego mężczyznę w holu głównym dworca PKP Bydgoszcz Główna. Jak poinformował dyżurny stanowiska kierowania KMPSP w Bydgoszczy, ze zgłoszenia wynikało, że z pozostawionej na dworcu torby miały wystawać kable. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej. Działania prowadziła także policja. Nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazała, że po otrzymaniu zgłoszenia zarządca budynku podjął decyzję o ewakuacji. Pasażerowie przemieścili się na pobliskie przystanki autobusowe. Do działań przystąpili skierowani na miejsce policjanci i inne służby. O godzinie 18.36 policjanci odnaleźli w okolicy dworca właściciela torby. Okazał się nim nietrzeźwy obywatel Białorusi. Mężczyzna został przewieziony do komisariatu. O godzinie 18.40 czynności na dworcu zakończono. W torbie znaleziono jedynie rzeczy osobiste, informuje nadkomisarz Lidia Kowalska.
1: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji

0: wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w 3 kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału w konkursie do 15 maja.
1: Rock FM.

Arkadiusz Mięczewski, witam ponownie we wtorkowy poranek. Piąty dzień maja, dzisiaj Światowy Dzień Higieny Rąk. A ja sprawdziłem, jak to jest z naszą higieną Polaków. Przede mną najnowszy raport i posłuchajcie. Codzienny prysznic, ponad połowa Polaków bierze prysznic raz na dobę. Rzadsze mycie, co dziesiąty Polak myje się raz na dwa dni. Tylko około 27% Polaków deklaruje mycie się dwa lub więcej razy dziennie, co jest domeną głównie młodych osób do 39 lat. Higiena jamy ustnej. To jest podobno nasza pięta Achillesowa. Nawet 4 miliony Polaków deklaruje, że nie myje zębów w ogóle. Brak szczoteczki. Około 800 tysięcy osób w Polsce nie posiada własnej szczoteczki do zębów. Nieprawidłowe nawyki. 60% Polaków myje zęby za krótko lub wcale. Brak pasty. 1 na 10 Polaków w wieku od 18 do 40 lat nie używa pasty do zębów. No i właśnie higiena rąk, deklaracje w sprawie rzeczywistości. 94% Polek deklaruje mycie rąk po wizycie w toalecie. Inne badania wskazują, że ogółem Polacy często zaniedbują ten obowiązek lub robią to zbyt krótko i bez mydła. Takie są wyniki najnowszego raportu, a wy już możecie się odnieść do tego sami, czy to prawda, czy też nie. Dzisiaj przypominam Światowy Dzień Higieny Rąk, to myjemy te rączki, myjemy. Rok.

0: są twoje urodziny. Tak śpiewał Ryszard Rynkowski. Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy 5 maja obchodzą swoje urodziny. Macie nieprzeciętną intuicję i wielkie zdolności i możliwości rozwoju. Jesteście niesamowicie pracowici i sumienni. Stale poszerzacie swoją wiedzę o coraz to nowsze dziedziny i wiedzę, jak ją wykorzystać, co prowadzi do niemałych sukcesów. Korzystacie z życia i odważnie wykorzystujecie każdą okazję, jaką postawi przed wami los. Macie niepowtarzalny gust i poczucie estetyki. Nie da się przejść obojętnie obok pięknych, stylowych dodatków, których nigdy wam nie brakuje. Zdecydowanie można zaliczyć was do grona artystycznych dusz. Uwielbiacie rozwijać się również w twórczych dziedzinach. Wasze zalety: skromność, sumienność, wady: władczość, nieobliczalność. Wasza szczęśliwa liczba to 1. Wśród urodzonych 5 maja są brytyjska piosenkarka oraz autorka tekstów Adele, polski pięściarz Dariusz Tajger, Michal Czeski i polski reżyser i scenarzysta Jerzy Skolimowski. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Rock FM.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj

dzisiejszy poranek to u mnie czas raportów. Był raport o higienie Polaków, a teraz raport o majówce, która minęła i to minęła na drogach również. W okresie od 30 kwietnia do 3 maja na polskich drogach doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Dalej niestety pijemy i wsiadamy za kierownicę. 1337 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu zatrzymała policja, a ilu można powiedzieć nie zatrzymała, no bo policjanci nie są w stanie sprawdzić wszystkich tych, którzy wsiadają za kierownicę, ale dobre jest to, że jeżeli chodzi o na przykład statystyki dotyczące ubiegłego roku, to odnotowano o jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w zeszłym roku, no ale to tylko o jedną, a i tak 20 osób straciło życie na drodze. Pamiętajcie o tym, jeżeli chodzi o wypadki, to najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. Pamiętajcie, ci, którzy wsiadacie na motocykl, rower, jesteście najbardziej narażonymi użytkownikami na drodze na to, że może wam się coś stać. Dlatego miejcie oczy dookoła głowy, a wy, którzy siedzicie w samochodach, patrzcie w lusterka, bo to jest bardzo ważny element. Rock.

Czas na pogodę. Co nas czeka w najbliższym czasie? Deszcze, burze z intensywniejszymi opadami i miejscami do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Zabierajcie ze sobą parasole wychodząc z domu. Środa i czwartek przyniosą najgorszą pogodę z opadami deszczu w całym kraju, lokalnymi burzami. Koniec tygodnia to stopniowe uspokojenie, choć deszcze i burze nie znikną całkowicie. No i te temperatury, które wracają do tak zwanej normy średniej, majowej, nie będzie już upałów, ale jak ktoś lubi, to ja mam dobre wiadomości. Otóż w przyszłym tygodniu czekają nas upały, 33 stopnie w cieniu, bo prognoza długoterminowa na pierwszą połowę maja zapowiada potężne i gwałtowne zmiany. Po przejściowym głębokim ochłodzeniu czeka nas gwałtowne uderzenie lata. W połowie przyszłego tygodnia do Polski wleje się ekstremalne gorąco, a termometry wskażą nawet 33 stopnie w cieniu. To dobra wiadomość dla tych, którzy lubią ciepło, a zła dla tych, którzy nie lubią. Nie będzie tak oczywiście pięknie i gorąco w całym kraju. To 33 stopnie to pojawią się przede wszystkim w centrum Polski i na południu kraju, a jeżeli chodzi o północ, no to tu niestety temperatury nieco albo stety niższe, 21-24, no 30 północny zachód. Tam może na przykład być taka temperatura około 13 maja.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza.
2: Reklama.
3: W bydgoskich zakładach Belma w obecności wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na produkcję min narzutowych. Belma ma ich wyprodukować 1 000 000 za ponad 3 miliardy złotych. To kolejny ważny kontrakt. Budujemy potencjał polskiej obronności dzięki polskim firmom. Dzisiaj w Belmie w Bydgoszczy podpisujemy kontrakt dotyczący zakupu min przeciwpancernych. Pierwsza część umowy już podpisana i kolejne w drodze. To buduje bezpieczeństwo Polski po wyjściu z konwencji ottawskiej. Będziemy też niedługo zamawiać miny przeciwpiechotne, przyznał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. To element projektu Tarcza Wschód. Proces ten jest związany z decyzją prezydenta o wycofaniu się z konwencji ottawskiej, międzynarodowego traktatu zakazującego produkcji, użycia i magazynowania takich min. Program Tarcza Wschód to nie tylko betonowe fortyfikacje, ale przede wszystkim zaawansowane systemy inżynieryjne służące do tzw. area denial. Obecny rok jest kluczowy dla Belmy pod kątem realizacji zamówień. Strategia obronna zakłada ścisłą integrację systemów minowania z rozpoznaniem i ogniem artylerii. Bydgoskie zakłady dostarczają więc komponent, który ma za zadanie skanalizować ruch wojsk przeciwnika w miejsca, gdzie najłatwiej je zneutralizować. To technologiczny skok pozycjonujący lokalny przemysł jako gwaranta bezpieczeństwa wschodniej flanki. Kacza rodzina wędrowała po ulicy w Bydgoszczy. Tak pomaga im kwiaciarnia Zalewscy. Tradycję pomocy kaczce i jej młodym w pokonywaniu trudnej trasy nad kanał bydgoski zapoczątkowali ponad 60 lat temu rodzice pani Aliny Zalewskiej. Dziś kontynuuje ją wraz z synową Agatą i pracownikami rodzinnej firmy. W ostatnich dniach w internecie pojawił się filmik, na którym możemy zaobserwować mamę kaczkę wraz z młodymi wędrującą przez jedno z bydgoskich skrzyżowań przy ulicy Nakielskiej. Jak się okazało, zwierzęta nie po raz pierwszy były eskortowane przez właścicielki i pracownice działającej w tej okolicy kwiaciarni i ogrodnictwa Zalewscy. Nagranie zyskało wiele pozytywnych reakcji. Postanowiliśmy odwiedzić bydgoszczanki w ich miejscu pracy. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że tradycję tę zapoczątkowali rodzice pani Aliny Zalewskiej już w latach 60. Ona sama przeprowadza kacze rodziny od około 40 lat. Od lat pomaga jej w tym synowa Agata. W akcję zaangażowani są także pracownicy kwiaciarni i ogrodnictwa. Stawy w okolicy Nakielskiej są połączone kaskadowo, a ostatni z nich mieści się na działce zajmowanej przez rodzinę Zalewskich. Stamtąd właśnie kaczki mają najbliżej do kanału bydgoskiego. W okresie lęgowym po wykluciu młodych samica prowadzi tam swoje młode. Z uwagi na natężony ruch samochodowy taka eskapada jest dla nich niebezpieczna. Ich stała trasa rozpoczyna się przy stawie, prowadzi przez ulicę Nakielską i Plażową aż do kanału bydgoskiego. Zazwyczaj wyruszają w godzinach porannych, więc kiedy tylko widzimy, że kaczka i jej kaczątka się zbliżają, staramy się im pomóc, opowiada Agata Zalewska. Pomoc ta polega przede wszystkim na kierowaniu zwierząt, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu w taki sposób, by nie zagrażały im przejeżdżające samochody. Ostrzelane przedszkole w Osielsku pod Bydgoszczą. Sprawca pozostanie bezkarny, postępowanie umorzone. Sprawa została zakończona, a postępowanie umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, informuje policja.

Policjanci przyjęli zawiadomienia w tej sprawie, przeprowadzili oględziny i gromadzili materiał dowodowy, dążąc do ustalenia i zatrzymania osoby lub osób odpowiedzialnych za te czyny. Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu balistyki. Kluczową kwestią było ustalenie, z jakiego rodzaju broni strzelano. Kiedy po raz pierwszy zauważyłem ślady uszkodzeń wskazujące, że to wynik użycia jakiejś broni, pomyśleliśmy wszyscy, że to musi być przypadek. Kiedy sytuacja się powtórzyła, stało się jasne, że to było działanie celowe. Mówił z kolei Norbert Raus, dyrektor przedszkola. Nie wiem, co o tym myśleć. Ktoś, kto użył broni w miejscu publicznym, tak naprawdę pozostaje bezkarny, zaznacza jedna z mieszkanek Osielska. Rock FM.

Arkadiusz Mieczewski, witajcie. Dla maturzystów rozpoczął się kolejny czas stresu. Rodziców też serdecznie pozdrawiam, wszystkich maturzystów, którzy mierzą się dzisiaj z królową nauk, czyli z matematyką. A ja na początek mam dla was nasze muzyczne kalendarium. W roku 1948 urodził się Bill Ward, współzałożyciel i perkusista rock

grupy Black Sabbath. W roku 1956 Elvis Presley zdobył po raz pierwszy szczyt amerykańskiej listy płytą Heartbreak Hotel. Tego dnia zarówno single, jak i longplay dotarły do pierwszego miejsca w Stanach Zjednoczonych. W roku 1978 w Łodzi przyszedł na świat Piotr Rogucki, wokalista zespołu Koma, z którym w 2004 roku zdobył Grand Prix w przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. W roku 81 w Southampton urodził się Crack Davis, brytyjski wokalista, którego debiutancki album Born to Do It z 2000 roku spędził na liście 50 tygodni. W roku 83 podczas rozdania nagród utwór Golden Brown zespołu The Stranglers został okrzyknięty najczęściej emitowaną piosenką w roku 82. W roku 84 grupa Duran Duran umieściła na pierwszym miejscu listy Wielkiej Brytanii piosenkę The Reflex, a w roku 1988 na świat przyszła Adele, angielska wokalistka. Adele w 2011 roku została pierwszą wykonawczynią, która sprzedała w jednym roku ponad 3 miliony egzemplarzy swojej płyty.

nie wiem, czy wy też tak macie, że jak przeglądacie internet, to od czasu do czasu pojawiają się tam takie porady albo przepisy i ja od czasu do czasu mówię, dobra, spróbuję. Ostatnio przeczytałem taki przepis, czy też poradę, że wystarczy kilka godzin w zamrażarce, by zwykły banan zmienił się nie do poznania. Zmianie ulega nie tylko jego konsystencja, ale również smak oraz sposób, w jaki reaguje na niego nasz organizm. No i tu właśnie, że ten banan może być ciekawszy niż pieczołowicie przygotowane desery. No i co ja? No akurat miałem banana do zamrażarki, tego banana poczekałem, aż się dobrze zamrozi. Potem wyciągnąłem, bo czytam sobie, że to podczas mrożenia woda zawarta w bananie zamarza, tworząc kryształki lodu. To one rozrywają delikatne ściany komórkowe, które odpowiadają za zwartą strukturę owocu. Po wyjęciu z zamrażarki i lekkim rozmrożeniu miąższ banana nie odzyskuje już swojej sprężystości, staje się miękki, kremowy i przypomina konsystencją lody. Ciekawe, kto jadł takie lody. Konsystencja nie za bardzo mi się podobała tego banana. Powiem wam, że to był pierwszy i ostatni raz, kiedy spróbowałem włożyć banana do zamrażarki, wyjąć go, rozmrozić i próbować go zjeść. Wolę jednak te normalne banany, które po prostu kupuję i zjadam, ubierając ze skórki, nie mrożąc ich wcześniej. No ale jak macie ochotę, to możecie spróbować i wtedy będziecie wiedzieli, czy warto, czy nie. Ja już się o tym przekonałem, żebyście wy nie musieli.

Przeglądam dla was internety cały czas o poranku, żebyście wy nie musieli, żebyście zajęli się pracą i teraz o tym, że jak łatwo dajemy się cały czas oszukiwać. Pewien mężczyzna, 51-latek, miał oszukać przynajmniej 217 osób i narazić je na straty w kwocie przekraczającej 32 miliony złotych. Założyciel diamentowej piramidy finansowej oferował różnego rodzaju produkty finansowe i inwestycyjne, w tym m.in. umowy związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach. Wpadł w ręce policji, po czym wpłacił milionowe poręczenie majątkowe. No i pytanie, czy zostanie w Polsce, czy po prostu gdzieś zniknie. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. No, zobaczymy, poczekamy. Być może wśród was albo wśród waszych znajomych jest ktoś, kto w latach 2019-2024 dał się oszukać, a właściwie chciał zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze i właśnie zainwestował między innymi w diamenty, których nigdy nie widział. To powiedzcie, że policja cały czas czeka na sygnały od osób, które być może zostały właśnie przez tego delikwenta oszukane. A on sam, no nie wiadomo, co dalej z nim. Zatrzymano jego paszport, ale wiecie, jak to jest w dzisiejszych czasach. Nawet bez paszportu, jak masz pieniądze, to możesz się służbom urwać.

Ostatnio sporo mówi się o rozwodach. Pan prezydent zawetował ustawę, która pozwalała na to, żeby pojawić się u prawnika i po prostu się rozwieść, nie po sądach, no bo wiadomo, rozwody bywają różne. Niekiedy ludzie się jeszcze po tych rozwodach spotykają, inni się bardziej nienawidzą. Rzadko zdarza się, żeby koniec małżeństwa był świętowany w słodki sposób na forum firmy. Ale autor bloga Jestem Kurierem, więc rzucam paczkami, pokazał, jak świętował rozwód jego kierownik, który przez ten rozwód przechodził przez kilka ładnych lat. No i w końcu pojawił się ostatnio z dwoma ogromnymi pudłami pączków po to, żeby inni mieli taki słodki prezent od niego i napisał taką karteczkę: pączki z okazji mojego rozwodu z pijawką, smacznego. Tak postanowił świętować ten czas rozwodowy. Post błyskawicznie stał się hitem sieci, budząc rozbawienie i wywołując lawinę komentarzy. Jedne były dla kierownika pozytywne, inne były negatywne, ale to normalna sprawa, tak to już jest właśnie w sieci, gdzie jedni są za pijawkami, a inni przeciwko pijawkom.

0: Reklama. Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza.
0: Reklama.
2: Ubicie komornika w Bydgoszczy. Prokuratura oskarża mężczyznę o dokonanie brutalnej napaści. Jak ustalił Ekspres Bydgoski, sprawa pobicia komornika w bloku na bydgoskim Górzyskowie trafiła już na wokandę Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Jedną z kluczowych decyzji w tym postępowaniu było uchylenie tymczasowego aresztowania oskarżonemu. To na razie ustalenia nieoficjalne. Mężczyźnie grozi długoletnie więzienie. Jego ofiara miała poważne obrażenia twarzy i głowy. Przypomnijmy, że decyzją bydgoskiego sądu na wniosek prokuratury agresor, który został zatrzymany po ataku na komornika, został aresztowany. Miało to miejsce na początku lutego. Komornik sądowy został zaatakowany w piątek 30 stycznia w godzinach porannych w bloku przy ulicy Kosaka na bydgoskim Szwederowie. Został wpuszczony na teren posesji, a następnie na klatkę schodową i to tam doszło do pobicia. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej komornika sądowego. Mówił sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Zaatakowany nie zdążył nawet rozpocząć swoich czynności. Usłyszał kogoś dźwigającego po schodach w jego kierunku. Wtedy to się zaczęło. To był wybuch agresji, mówi informator. Chodziło o zapłatę zasądzonej grzywny w wysokości 200 zł. Atakujący to 35-letni mężczyzna. Pobity 47-letni urzędnik trafił na szpitalny oddział ratunkowy do szpitala w Bydgoszczy. Konieczne było chirurgiczne szycie kilku ran twarzy.
3: W niedzielę, 3 maja, o godzinie 16.35 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące torby podróżnej pozostawionej przez nieznanego mężczyznę w holu głównym dworca PKP Bydgoszcz Główna. Jak poinformował dyżurny stanowiska kierowania KMPSP w Bydgoszczy, ze zgłoszenia wynikało, że z pozostawionej na dworcu torby miały wystawać kable. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej. Działania prowadziła także policja. Nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazała, że po otrzymaniu zgłoszenia zarządca budynku podjął decyzję o ewakuacji. Pasażerowie przemieścili się na pobliskie przystanki autobusowe. Do działań przystąpili skierowani na miejsce policjanci i inne służby. O godzinie 18.36 policjanci odnaleźli w okolicy dworca właściciela torby. Okazał się nim nietrzeźwy obywatel Białorusi. Mężczyzna został przewieziony do komisariatu. O godzinie 18.40 czynności na dworcu zakończono. W torbie znaleziono jedynie rzeczy osobiste, informuje nadkomisarz Lidia Kowalska.
2: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około 4 miesięcy od podpisania umowy. Wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nowa. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej Stowarzyszenia Mieszkańców, przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje także wykonanie chodnika wzdłuż Fosza od Karmelickiej do wejścia do Opery Nowa, a także połączenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż bulwaru z wyremontowaną w zeszłym roku ulicą Karmelicką. Realizacja inwestycji jest ściśle związana z budową 4. kręgu i dostosowana do harmonogramu wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w 3. kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału

Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam na naszą poranną podróż. Wsiąść do pociągu za 10 zł. Tak, ale warunek jest taki, że będą to dzieci od 4 do 16 roku życia. I te dzieci będziecie chcieli zabrać podróż pociągiem 1 czerwca, czyli z okazji Dnia Dziecka. PKP Intercity uruchomiło specjalną ofertę z okazji Dnia Dziecka. Bilet

za 10 zł dla dzieciaka. I muszę wam powiedzieć, że wydaje się tanio, ale poprzednie lata było jeszcze taniej, bo jeszcze w roku 25 z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity sprzedawało bilety za symboliczną złotówkę, a kilka lat wstecz były bilety po prostu bezpłatne. No dyszka oczywiście to nadal dobra cena, ale widać znaczącą różnicę w porównaniu rok do roku. No tanio to już było, dlatego PKP też stwierdziło, że jak była złotówka, to już za mało, to teraz trzeba wziąć 10 razy tyle, czyli 10 zł. No, także gdybyście mieli ochotę wybrać się z dzieciakiem w taką podróż pociągiem, to bilety dostępne do wyczerpania miejsc, ale nie dalej niż do 27 maja, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego może już warto zaplanować ten Dzień Dziecka.

Co jakiś czas pojawiają się w internecie ogłoszenia, że włoska, hiszpańska wioska szuka tych, którzy chcą się tam przeprowadzić, domy za złotówkę. Teraz jest takie kolejne ogłoszenie, hiszpańska wioska szuka mieszkańców, a dokładniej 7 rodzin. I to najlepiej takich, których choć jedna osoba ma konkretny fach w ręku. Na nowych mieszkańców czeka bowiem posada w lokalnej firmie budowlanej, która zajmuje się renowacją domów. Potrzebny jest też ktoś, kto obsłuży niewielką lokalną kawiarnię, w której mieszkańcy mogliby rano wpadać na kawę, a po południu na drinka. Chodzi o to, by nie tylko przyciągać nowych mieszkańców, ale też by oni tchnęli w miejscowość nową energię. Miasteczko posiada wyremontowane domy, z których nowi mieszkańcy będą mogli skorzystać. Ci, którzy podejmą się wspomnianych wcześniej prac, dodatkowo nie będą płacić czynszu. Pozostałe kilka rodzin musi przygotować zaledwie 100 euro miesięcznie, czyli prawie jak za darmo. No do tego oczywiście dochodzą rachunki za bieżące zużycie mediów. No tylko jest taki mały problem, że ta mała wioska liczy zaledwie kilkudziesięciu mieszkańców, ale gdyby ktoś potrzebował spokoju, takiego na przykład na starość, to może się zainteresować tematem i może się uda tam właśnie przeprowadzić, chociaż 7 rodzin to niewiele, a podobno cały świat się tym interesuje.

Wracamy do pociągu, bo to właśnie dziś jest ten dzień, kiedy Polacy znów będą mogli wyruszyć do chorwackiej Rijeki. Dzisiaj sprzedaż biletów rusza i dzisiaj możecie je nabyć w tak zwanej promocji. Są tak zwane bilety tańsze, które możecie sobie nabyć. Na przykład pierwszy kurs z Warszawy ruszy w piątek 26 czerwca, czyli dokładnie w dniu zakończenia roku szkolnego. I cena biletów zależy od poziomu cenowego, który jest dostępny w chwili zakupu biletu. Najtańsze miejsca siedzące w ofercie Super Promo na trasie Warszawa-Rijeka lub Warszawa-Koper kosztują około 191 zł. Z kolei opcja najdroższa to koszt 446 zł. Taryfa podstawowa bez promocji to koszt 549 zł. Czyli nie jest tak tanio. Miejsca do leżenia na tej samej trasie, także w ofercie Super Promo, kosztują 298 zł albo 596 w taryfie podstawowej 659 zł. No można też oczywiście autobusem, wtedy 17 godzin i 30 minut, ale pociąg też nie jedzie jakoś tak zbyt krótko, bo jeżeli chodzi o pociąg, to on też około chyba 18 godzin będzie was wiózł. Ale od dzisiaj można takie bilety do Chorwacji kupić, chociaż podobno majówka Chorwacja to było słabo, bo Polacy sobie powoli chyba odpuszczają. No nieco droższą już teraz Chorwację na rzecz innych, tańszych kierunków.

dzisiaj matura z matematyki, która królową nauk jest, a już jeżeli chodzi o wczorajszą maturę, to są pewne wątpliwości, bo jedno z zadań na maturze z polskiego brzmiało: w każdym z tekstów jest mowa o mnogości informacji wytwarzanych współcześnie. No i eksperci, bo tam trzeba było zaznaczyć, to było pytanie zamknięte, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Jeden z ekspertów powiedział, że właściwie maturzyści powinni zaznaczyć, że to jest prawda. No ale czat GPT, czyli sztuczna inteligencja, stwierdziła, że to jest jednak fałsz. No i pytanie moje jest takie, chyba trzeba było najlepiej dowiedzieć się u źródła, czyli ten, kto wymyślał owo pytanie, niech wypowie się, czy odpowiedź fałsz, czy prawda jest prawidłowa, no bo tak to możemy sobie gdybać. No jeden ekspert będzie mówił, że fałsz, drugi, że prawda i tak naprawdę wszyscy dalej będą zakręceni i nikt nie będzie wiedział, czy poprawnie udzielił tej odpowiedzi. No to czekamy z niecierpliwością, czy to fałsz, czy to prawda. Ja mam nadzieję, że dzisiaj ci maturzyści sobie świetnie poradzą z matematyką i wyjdą uśmiechnięci i powiedzą: nie, no było prosto, tak 2 plus 2, no przecież wiadomo, że 4. Dziękuję wam za dzisiejszy wtorkowy poranek. Zapraszam koniecznie serdecznie na środę, czyli w środku tygodnia. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie. Miłego, udanego dnia i rodzice maturzystów, pamiętajcie, proszę nie obgryzać tych paznokci, naprawdę. No dajcie sobie spokój, młodzi dadzą radę, bo jak nie oni, to kto? Do usłyszenia, do jutra, pa!

Bydgoszczy rozpoczął się kolejny cykl indywidualnego pucharu drugiej Ekstraligi. Trofeum broni Maksymilian Pawełczak to rywalizacja dla zawodników do 19 roku życia. Odbywa się w cyklu turniejów po jednym na torze każdego zgłoszonego do zawodów klubu Metalka z drugiej Ekstraligi. Turnieje odbywają się w oparciu o tabelę składającą się z 20 rund bez rundy finałowej. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się w Bydgoszczy, a jako obrońca trofeum do rywalizacji przystąpił Pawełczak i zaczął znakomicie, kompletując trójki. Po czterech seriach już było pewne, że pierwszą rundę zakończy jako najlepszy z całej stawki. Wygraną przypieczętował jeszcze piątym biegowym zwycięstwem. Drugie miejsce w Bydgoszczy zajął Radosław Kowalski z Wilków Krosno, a trzecie Adrian Przybyło ze Stali Rzeszów. Tyle samo punktów, co zawodnicy z miejsca drugiego i trzeciego wywalczył kolejny z polonistów Kacper Andrzejewski. Bydgoszczanie zwracają uwagę na tragiczny stan nawierzchni głównego wjazdu na teren Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Władze parku zapowiadają jednak, że prace naprawcze odbędą się. I to jeszcze przed wakacjami. Tam jest dziura na dziurze. Tak samo jest obok, na parkingu. Wyrwy, ubytki w betonie, asfalcie, nierówne łaty i pokruszone kawałki masy bitumicznej wylicza pan Marek, bydgoszczanin, który skontaktował się z redakcją w sprawie tego, co zobaczył w ostatni weekend w Myślęcinku. Dyrektor Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Andrzej Kowalski zapowiedział w krótkiej rozmowie telefonicznej, że problem jest mu znany. Zapewnił ponadto, iż Myślęcinek zamierza jeszcze w tym roku zająć się naprawą. Otrzymaliśmy zapewnienie, że park udzieli pełnej odpowiedzi mailowo. Nie rozumiem tego, przecież Myślęcinek to cudowne miejsce, a niewiele tu się robi, by utrzymać ten teren w dobrym stanie. Przecież są jeszcze środki unijne, po które można sięgnąć, zaznacza bydgoszczanin. Czy te dziury znikną dopiero, kiedy jakieś dziecko połamie się podczas jazdy hulajnogą? Z pisma, które otrzymaliśmy, wynika, że naprawa drogi we wskazanym miejscu ma się rozpocząć i to już wkrótce. Prace związane z utrzymaniem nawierzchni części wjazdowej oraz parkingów realizowane są cyklicznie w ramach dostępnych środków finansowych. Zakres robót obejmuje naprawy wykonywane w miejscach o największym stopniu zużycia lub uszkodzeń, mówi Monika Gałęcka-Stochmar z działu marketingu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Są też plany odnośnie samego miejsca, o którym mówili mieszkańcy. W roku bieżącym zaplanowano wykonanie prac naprawczych w obrębie wjazdu od strony ulicy Gdańskiej oraz przyległych parkingów, dodaje Monika Gałęcka-Stochmar. Realizacja zadania przewidziana jest na przełom maja i czerwca z uwzględnieniem warunków atmosferycznych oraz możliwości organizacyjno-finansowych. Na terenie Fordońskiego Kampusu Politechniki Bydgoskiej powstaje Centrum Hodowli i Uprawy Roślin. Nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod jego budowę. Ważną częścią tej inwestycji będą cztery nowoczesne szklarnie. Jednocześnie Politechnika Bydgoska zaprezentowała plakat i mural z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni. W uroczystości udział wzięli m.in. Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz profesor Marek Adamski, rektor Politechniki. W skład centrum wejdą cztery nowoczesne szklarnie badawczo dydaktyczne wraz z zapleczem infrastrukturalnym. Całość powstanie między uczelnianymi budynkami B, C i D. Nowy obiekt będzie służył jako baza badawczo-dydaktyczna dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Centrum Hodowli i Uprawy Roślin oprócz czterech szklarni będzie składało się również z dwóch hal wegetacyjnych służących do przechowywania roślin w warunkach środowiska zewnętrznego. Ponadto powstaną też pomieszczenia dydaktyczno-gospodarcze, w tym zaplecze biurowo-socjalne i techniczne oraz wydzielona ogrodzona przestrzeń przeznaczona dla platform zielonych dachów. Całkowita wartość inwestycji to blisko 13 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren wokół niej. Wybudowane zostaną m.in. drogi wewnętrzne, chodniki czy wykonane oświetlenie terenu.

0: Po 11 wszystko brzmi lepiej, gdy w głośnikach słychać Rock FM. Cześć, tu Andrzej Kamiński, przed nami 4 godziny muzycznej uczty. Zapraszam na dobry początek When You're Gone od Cranberries. Gramy.
1: Rock FM.

Zabieram was na wycieczkę do serca Afryki, do Botswany. To kraj pełen dzikiej przyrody i niesamowitych krajobrazów. Wyobraźcie sobie rozległe równiny delty Okavango, gdzie woda rzeki rozlewa się na setki kilometrów, tworząc raj dla zwierząt. Słonie, lwy i hipopotamy to tylko niektóre z mieszkańców tego magicznego miejsca. A co powiecie na pustynię Kalahari? Tam możecie spotkać fascynujących bushmenów, którzy od wieków żyją w harmonii z surowym środowiskiem. To miejsce, gdzie czas płynie inaczej, a przyroda pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Botswana to prawdziwy klejnot, który warto odkryć i poczuć jego niepowtarzalny klimat.

Za nami Send Me an Angel grupy Scorpions. Sami słyszycie, że gramy tylko największe hity. To teraz w Rock FM muzycznie nieco z innej beczki. Give Me One Reason, Tracy Chapman, to pełen emocji bluesowy utwór, który porusza swoją prostotą i siłą. Chapman po raz pierwszy zaprezentowała ten skarb publiczności na żywo w 1988 roku, a w 1989 roku wykonała go w programie Saturday Night Live pod tytułem Give Me One Reason. Utwór z jego swobodnym rytmem i prostymi tekstami oddaje istotę tęsknoty i podejmowania decyzji w związkach. Sami posłuchajcie. Rock FM.

Czy wiecie, że na Księżycu znajduje się ponad 150 ton ludzkich śmieci? Tak, dobrze słyszycie. Od czasu pierwszych misji Apollo astronauci zostawili tam mnóstwo rzeczy. Mowa o pozostałościach po lądownikach, narzędziach, a nawet flagach i pamiątkach. Ale to nie wszystko. Są tam też rzeczy bardziej nietypowe, jak złote płytki z nagraniami ludzkich głosów, czy próbki Ziemi z różnych miejsc na Ziemi. Wszystko to ma swoją rolę w badaniach i eksploracji kosmosu, ale też przypomina o tym, jak daleko sięgają nasze ślady. Kto wie, może kiedyś wrócimy tam, żeby posprzątać? To jest coś, co daje do myślenia. Rock FM.

0: Pobicie komornika w Bydgoszczy. Prokuratura oskarża mężczyznę o dokonanie brutalnej napaści. Jak ustalił Ekspres Bydgoski, sprawa pobicia komornika w bloku na bydgoskim Górzyskowie trafiła już na wokandę Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Jedną z kluczowych decyzji w tym postępowaniu było uchylenie tymczasowego aresztowania oskarżonemu. To na razie ustalenia nieoficjalne. Mężczyźnie grozi długoletnie więzienie. Jego ofiara miała poważne obrażenia twarzy i głowy. Przypomnijmy, że decyzją bydgoskiego sądu na wniosek prokuratury agresor, który został zatrzymany po ataku na komornika, został aresztowany. Miało to miejsce na początku lutego. Komornik sądowy został zaatakowany w piątek 30 stycznia w godzinach porannych w bloku przy ulicy Kosaka na bydgoskim Szwederowie. Został wpuszczony na teren posesji, a następnie na klatkę schodową i to tam doszło do pobicia. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej komornika sądowego. Mówił sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Zaatakowany nie zdążył nawet rozpocząć swoich czynności. Usłyszał kogoś zbiegającego po schodach w jego kierunku. Wtedy to się zaczęło. To był wybuch agresji, mówi informator. Chodziło o zapłatę zasądzonej grzywny w wysokości 200 zł. Atakujący to 35-letni mężczyzna. Pobity 47-letni urzędnik trafił na szpitalny oddział ratunkowy do szpitala w Bydgoszczy. Konieczne było chirurgiczne szycie kilku ran twarzy.
1: W piątek 1 maja w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze odbył się pierwszy dzień patriotycznej majówki. Były pokazy sprzętu i inscenizacje. Na odwiedzających czekały prezentacje pojazdów wojskowych, pokazy ich uruchamiania, a także inscenizacje historyczne przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Nie zabrakło też wojskowej grochówki, która od lat stanowi nieodłączny element takich wydarzeń. W wydarzeniu udział brały m.in. GRH, Garnizon Bydgoski, GRH Wojnowo, Towarzystwo Historyczne Kcynia oraz Garnizon Kujawski, który zaprezentuje ciężarówki wojskowe. Wśród pokazanych pojazdów były m.in. Star Wars 3. Odbyły się także inscenizacje z udziałem pojazdu Scout Car i rekonstruktorów odtwarzających działania pierwszej Armii Wojska Polskiego. Na Osowej Górze można zobaczyć jeden z najrzadszych pojazdów inżynieryjnych, jakie trafiły do Wojska Polskiego – SUM Kalina, czyli samobieżny ustawiacz min zbudowany na podwoziu ciągnika artyleryjskiego MTS.
0: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około 4 miesięcy od podpisania umowy. Wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nowa. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej stowarzyszenia mieszkańców, przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje także wykonanie chodnika wzdłuż Fosza od Karmelickiej do wejścia do Opery Nowa, a także połączenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż bulwaru z wyremontowaną w zeszłym roku ulicą Karmelicką. Realizacja inwestycji jest ściśle związana z budową 4. kręgu i dostosowana do harmonogramu wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w 3. kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału w konkursie do 15 maja.

Tu Radio Rock FM, ja jestem Andrzej Kamiński i jak zwykle mam dla Was zestaw dźwięków, które nie znają litości. Zapraszam na kolejną godzinę mojego programu, a już teraz Is This Love Whitesnake'a. Rock FM.

Współczesne kino bardzo lubi udawać ciągłość. Ujęcia typu one shot sprawiają wrażenie, jakby kamera nigdy się nie zatrzymywała, a widz był świadkiem wydarzeń bez żadnych cięć. Najciekawsze jest jednak to, że w wielu przypadkach taki efekt powstaje dzięki sprytnemu montażowi. Przejścia przez ciemne miejsca, szybkie ruchy kamery czy momenty, w których obraz wypełnia jeden obiekt, pozwalają ukryć miejsca łączenia kolejnych fragmentów. To właśnie lubię w kinie najbardziej. Umiejętność przekonania widza, że coś jest płynne i nieprzerwane, choć pod spodem działa bardzo dokładna konstrukcja. Człowiek widzi jedną scenę. Twórcy wiedzą, że to perfekcyjnie poskładana iluzja. Rock.

Właśnie zagraliśmy Wehikuł Czasu Dżemu. Nadal pozostajemy w rockowych klimatach, przechodząc do kolejnego wyjątkowego hitu. I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing zespołu Pet Shop Boys to pełen energii popowy utwór, który łamie wszelkie zasady. Ten kawałek to szalona podróż zainspirowana spontaniczną wycieczką Nila Tennanta z Londynu do Edynburga i z powrotem w ciągu jednego dnia. Pomyślał sobie: I wouldn't normally do this kind of thing. Normalnie bym tego nie zrobił. I ta fraza utkwiła mu w głowie jak chwytliwy refren, bo przecież w życiu trzeba odrobiny spontaniczności. Rock FM.

Są w nauce takie zjawiska, które najlepiej zrozumieć przez krótkie zdziwienie. Jednym z nich jest ciecz nieniutonowska, czyli na przykład prosta mieszanka skrobi ziemniaczanej i wody. Najciekawsze jest to, że kiedy zanurzycie w niej rękę powoli, zachowuje się jak zwykła ciecz. Ale jeśli spróbujecie ją szybko uderzyć albo mocno nacisnąć, nagle staje się twarda, niemal jak ciało stałe. To efekt tego, że cząsteczki w takich warunkach blokują się względem siebie, tworząc chwilową strukturę oporu. I właśnie to jest w tej historii najfajniejsze. Materia, która na co dzień wydaje się spokojna i płynna, nagle zmienia swoje zasady działania tylko dlatego, że ktoś potraktował ją trochę bardziej gwałtownie. Nauka bardzo lubi takie momenty, bo pokazują, że rzeczywistość nie zawsze reaguje tak, jak podpowiada intuicja.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Zawisza Bydgoszcz mimo walki o awans do Betclic drugiej ligi jest aktywny na polu transferowym. Dzieje się w klubie z ulicy Gdańskiej. Włodarze niebiesko-czarnych kilkanaście dni temu poinformowali o przedłużeniu kontraktu z trenerem Adrianem Stawskim do 2028 roku. Teraz czas na informacje transferowe dotyczące zawodników. Klub zdecydował się przedłużyć umowy z Maciejem Koną i Sebastianem Golakiem. Obaj to czołowe postaci ekipy z ulicy Gdańskiej. Maciej Kona to defensywny pomocnik, który organizuje grę, słynie przede wszystkim z odbiorów piłki. Jest niezwykle waleczny, ale też daje liczby. W bieżącym sezonie strzelił 8 goli, zaliczył jedną asystę we wszystkich meczach. Z kolei Golak to stoper, jeden z filarów obrony Zawiszy. To, że bydgoski zespół stracił najmniej goli ze wszystkich trzecioligowców, to też jego zasługa. Zdobył też jedną bramkę. Bydgoszczanie walczą o awans do Betclic trzeciej ligi. Są liderem rozgrywek i mają punkt przewagi nad Weekendem Luźno, który podejmą w przedostatniej kolejce. W sumie do rozegrania mają 5 meczów, w tym 3 wyjazdy. Awans wywalczy zespół, który zajmie pierwszą lokatę w tabeli. Drużyna z drugiego miejsca grać będzie w dwustopniowych barażach.
2: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność w Bydgoszczy ma nowego prezesa. Przypomnijmy, w ostatnich dniach 2025 roku prezesem RSM Jedność przestał być Romuald Zajączkowski. Zajmował to stanowisko przez około półtora roku. Zastąpił w roli prezesa Grzegorza Dudzińskiego, którego Rada Nadzorcza odwołała w marcu 2024 roku. Nowego prezesa wyłoniono w drodze konkursu. Decyzję o powołaniu na tę funkcję Romana Poterały podjęto 17 marca. Za przyjęciem uchwały głosowało trzech członków Rady Nadzorczej przy dwóch głosach przeciwko. Uznaliśmy, że to najlepszy z kandydatów, których było kilku. Zanim podjęliśmy decyzję, były przesłuchania. Fakt, że uchwałę podjęto przy obecności 5 osób, wynika z przypadku. Jeden z członków Rady tego dnia miał wypadek, a drugi był z nim w szpitalu, mówi Ekspresowi Bydgoskiemu Jan Maćkowiak, przewodniczący Rady. Na razie powołano go do końca lipca. Czemu na tak krótki czas? W Radzie były różnice zdań. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Nie chcieliśmy przedłużać samego wyboru i robić bałaganu z uwagi na to, że nie wszyscy byli obecni. Chcemy wrócić do tematu i przedłużyć czas trwania umowy, zapowiada przewodniczący. Precyzuje, że obecnie jest to powołanie na funkcję prezesa zarządu, a docelowo ma być to umowa o pracę na czas określony. Decyzja o krótkim czasie wynika z jeszcze jednego aspektu. W uchwale czytamy, że Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Bydgoszczy zobowiązuje pana Romana Poterałem do wykazania dokumentami zaprzestania zajmowania się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestnictwem jako wspólnik lub członek organów w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni.
1: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Miejska Bioróżnorodność w obiektywie organizowanym w ramach bydgoskiego grantu ekologicznego. Celem naszej inicjatywy jest pokazanie przyrody obecnej w przestrzeni miejskiej, tej, którą można spotkać na co dzień w parkach nad Brdą czy na osiedlach. Na zgłoszenia czekamy jeszcze do 15 maja. Udział jest bezpłatny, a na uczestników czekają nagrody rzeczowe, zachęca Krzysztof Skalski, sekretarz Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Pomimo prowadzenia działań promocyjnych w naszych kanałach komunikacji, mediach społecznościowych oraz poprzez współpracę z radami osiedli, chcielibyśmy dotrzeć do jak szerszego grona odbiorców i zachęcić mieszkańców do udziału w inicjatywie, dodaje. Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

0: Dzień dobry, Bydgoszcz. Zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Z wami jak zawsze Andrzej Kamiński. Witam i zapraszam. Muzycznie przed nami Wienna od Altravox. Zostańcie z nami.
1: Rock FM.

Delfiny robią wrażenie nie tylko inteligencją, ale też sposobem, w jaki odpoczywają. Najciekawsze jest to, że nie zapadają w sen w taki sposób jak człowiek. Zamiast tego jedna półkula mózgu zasypia, a druga pozostaje aktywna. Dzięki temu mogą oddychać świadomie, wynurzać się po powietrze i jednocześnie zachować czujność wobec otoczenia. To niesamowite rozwiązanie, bo w wodzie pełen głęboki sen mógłby oznaczać poważne zagrożenie. Natura po raz kolejny pokazuje tu coś bardzo sprytnego. Zamiast wybierać między odpoczynkiem a bezpieczeństwem, tworzy system, który pozwala mieć jedno i drugie. Człowiek śpi i traci kontrolę. Delfin odpoczywa, ale nadal jest częściowo obecny. Rock FM.

FM 99,5 Rock FM. Nowe radio w Bydgoszczy.

0: Za nami o Nie rób tyle hałasu grupy Manam. Zostańcie z nami, bo Rock FM nie robi przerwy. Przed nami kolejna wyjątkowa propozycja muzyczna. We Are The Champions zespołu Queen to absolutny hymn zwycięstwa. Napisany przez legendarnego Freddiego Mercury'ego, utwór to dźwiękowa eksplozja wytrwałości, która stała się niepowstrzymaną siłą na rockowej scenie. Zawsze towarzyszy sportowcom przy wręczaniu rozmaitych nagród. W sumie nie dziwię się, że ten klasyk zyskał takie zastosowanie. Posłuchajmy go wspólnie.
1: Rock

Za nami koła czasu zespołu OENA. Zbliża się trzecia. Zostawiam was z Mają Popowską, która wie, co znaczy dobry rok. Dzięki, że byliście ze mną. Andrzej Kamiński, do usłyszenia. Z mojej strony na koniec Nights in White Satin, prosto od Moody Blues. Trzymajcie się ciepło. Rock FM.

0: reklama. Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: Najbliższe dni zapowiadają się wyjątkowo dynamicznie pod względem pogody. Mogą przynieść gwałtowne burze i obfite opady deszczu. W najbliższych dniach pogoda może zaskakiwać. Synoptycy zapowiadają, że Polska znajdzie się pod wpływem naprzemiennie napływających mas powietrza, zarówno cieplejszych, jak i chłodniejszych. Oznacza to, że aura będzie dość kapryśna. Temperatura w większości regionów kraju będzie oscylować w granicach 15-22 stopni w ciągu dnia. Noce pozostaną chłodniejsze, z wartościami spadającymi nawet do około 5-8 stopni. Szczególnie interesująco sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim. Nad nasz region nadciąga wyraźna zmiana pogody. Napływająca z nad Bałkanów gorąca masa powietrza przynosi wysokie temperatury i słońce, jednak aktywny front sprawi, że pojawiać się będą lokalne zachmurzenie i przelotne, ale intensywne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają, że w środę należy spodziewać się umiarkowanych opadów deszczu w pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy i Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Ziemię Lubuską. Podobna pogoda jest prognozowana również na czwartek i piątek. Wiatr da się we znaki, zwłaszcza w północnych regionach kraju. Momentami może być porywisty, co dodatkowo wpłynie na odczuwalną temperaturę. W cieplejsze dni podmuchy wiatru przyniosą chwilowe ochłodzenie, a w chłodniejsze spotęgują uczucie zimna.
3: W drugim dniu matury we wtorek uczniowie zmierzyli się z królową nauk, matematyką. Dla maturzystów pierwszego liceum w Bydgoszczy to był jednak niespokojny poranek. Na nogi dyrekcję szkoły i służby postawił mail o ładunku wybuchowym. Na szczęście informacja okazała się fałszywa. Do incydentu doszło w pierwszym liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Do szkoły wpłynął anonimowy mail o podłożonym ładunku wybuchowym. W efekcie dyrekcja liceum wezwała odpowiednie służby. Policjanci z psem służbowym sprawdzili wszystkie pomieszczenia. Na szczęście okazało się, że informacja, którą otrzymała szkoła, była fałszywa. O zdarzeniu dyrekcja szkoły poinformowała natychmiast Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ostatecznie egzamin rozpoczął się z opóźnieniem o godzinie 9:19, mówi Ewa Podgórska. Przypomnijmy, że z uwagi na trwające matury w szkole w tym dniu nie było uczniów z młodszych klas, którzy mają wolne. W pozostałych szkołach regionu egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczął się już zgodnie z planem.
2: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około 4 miesięcy od podpisania umowy. Wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nowa. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej stowarzyszenia mieszkańców, przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje także wykonanie chodnika wzdłuż Fosza od Karmelickiej do wejścia do Opery Nowa, a także połączenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż bulwaru z wyremontowaną w zeszłym roku ulicą Karmelicką. Realizacja inwestycji jest ściśle związana z budową czwartego kręgu i dostosowana do harmonogramu wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w trzecim kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału w konkursie do 15 maja.

Rock FM gra dla Was. Tu Maja Popowska, spędzę z Wami najbliższe 4 godziny z największymi przebojami klasycznego rocka. A na początek kawałek Tok Tok od, uwaga, zaskoczenie Tok Tok.

Espresso nie jest tylko sposobem przygotowania kawy, ale też zmianą całego rytmu jej picia. Najciekawsze jest to, że jego nazwa wywodzi się od idei szybkości i robienia na zamówienie. Włoskie bary zaczęły serwować kawę przygotowywaną pod ciśnieniem, która powstaje w krótkim czasie i daje intensywny smak w małej objętości. To całkowicie zmieniło sposób, w jaki ludzie traktują przerwę na kawę. Z długiego rytuału przy stole zrobił się szybki moment przy barze. I właśnie to jest w tej historii najciekawsze. Nie zmienił się tylko napój. Zmienił się sposób jego picia, tempo dnia i cała kultura związana z chwilą odpoczynku. Czasem wystarczy jedno urządzenie, żeby codzienność zaczęła smakować zupełnie inaczej.

0: Właśnie zagraliśmy Enjoy the Silence od Depeche Mode. U nas klasyka rocka zawsze w najlepszym wydaniu. To teraz coś równie klasycznego. All Good Things. Nelly Furtado to kawałek, który trafia prosto w emocje. Ma w sobie ten słodko-gorzki klimat, który wszyscy dobrze znamy. Magia tytułu piosenki pochodzi z chwili, gdy Furtado grała z Martinem. To doskonałe połączenie melancholii i melodii, uchwycające istotę ulotnych chwil.
1: Rock

Monety z nacięciami na brzegu wyglądają dziś jak normalny element ich wyglądu. Coś tak oczywistego, że prawie nikt nie zwraca na to uwagi. A przecież ten drobny detal ma bardzo praktyczne i sprytne pochodzenie. Dawniej, kiedy monety wykonywano z cennych kruszców, nieuczciwi ludzie potrafili delikatnie ścinać z ich krawędzi niewielkie fragmenty metalu. Jedna moneta traciła odrobinę wartości, potem druga, potem kolejna, a z zebranych skrawków można było uzyskać realny zysk. Nacięcia na rancie miały temu przeciwdziałać. Jeśli ktoś próbował spiłować monetę, od razu było widać, że krawędź została naruszona. To świetna ciekawostka z historii pieniądza, bo pokazuje, że nawet najmniejszy szczegół przedmiotu może być odpowiedzią na bardzo konkretny problem społeczny. Człowiek widzi rowki. Historia widzi mały system zabezpieczeń, który miał pilnować uczciwości w czasach, gdy wartość pieniądza naprawdę siedziała w samym metalu. I właśnie takie detale najbardziej lubią codzienność. Są tak praktyczne, że po latach zaczynają wyglądać jak dekoracja, choć kiedyś pełniły rolę cichego strażnika wartości.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicy Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Burzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę Jaskółczą i Strzelecką, można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Miasto wskazuje, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność wprowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Należy w nim odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy jest się za zmianą ruchu na jednokierunkowy? Ponadto można dopisać swoje uwagi. Konsultacje mają zasięg lokalny. Wziąć udział mogą wyłącznie mieszkańcy Górzyskowa. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół nr 32 przy ulicy Kruczej.
3: Wojewódzka Przychodnia Zdrowia na ulicy Sułkowskiego na Osiedlu Leśnym, będąca w gestii Urzędu Marszałkowskiego, za około półtora roku poszerzy się o dzienny oddział psychiatryczny i segment opieki środowiskowej funkcjonujące w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Na potrzeby Centrum Zdrowia powstanie nowy dwupiętrowy budynek. Umowa z wykonawcą inwestycji mającą swoją siedzibę w Toruniu firmą Dolmar została właśnie podpisana. Rozbudowa Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy to projekt spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne pod egidą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Nowy budynek powstanie pomiędzy obecną przychodnią a parkiem harcerstwa bydgoskiego. W miejscu, gdzie dzisiaj jest parking i rośnie kilka drzew. Obiekt przy ulicy Sułkowskiego na Osiedlu Leśnym zostanie rozbudowany o nową część. Zostanie ona przeznaczona na poradnię zdrowia psychicznego z oddziałem dziennym psychiatrycznym. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W zakres zadania wchodzi też przebudowa niezbędnych sieci, instalacji i zagospodarowanie terenu. Pacjenci i pracownicy będą mieli o wiele wyższy komfort. Obok szatni, rejestracji z poczekanią będą pokoje sądowe, obserwacyjne, gabinety zabiegowe i lekarskie, psychologiczne, sala do terapii par, psychoterapii grupowej, a także sala konferencyjna, pokoje terapeutów, lekarzy, pielęgniarek, sale muzykoterapii, terapii grupowej i arteterapii.
2: Prokurator podjął postępowanie z urzędu, ponieważ sprawa dotyczy dwóch osób nieletnich. Poszkodowane przez agresora miało zostać 14-letnie dziecko. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 17 w niedzielę 27 kwietnia na terenie Orlika przy ulicy Sardynkowej na bydgoskiej Osowej Górze. Ze zgłoszenia, które trafiło do policji, wynika, że miało dojść do postrzelenia. Metalowe kulki wystrzelone z pistoletu sprężynowego przez 17-latka trafiły chłopca liczącego 14 lat w klatkę piersiową i w nogi. Mówili Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jak wynika z ustaleń policji, w wyniku tego zdarzenia trafiony 14-latek nie doznał obrażeń. Gdy jednak między nastolatkami wywiązała się sprzeczka, starszy uderzył młodszego pistoletem w głowę. Doszło do powstania zranienia. Wskazany przepis stanowi, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadzór nad postępowaniem objął z urzędu prokurator z uwagi na fakt, że opisywana sytuacja dotyczyła osób nieletnich.
4: Rock FM.

Przed mikrofonem Maja Popowska. Witam Was i zapraszam na kolejną odsłonę rockowych brzmień w Rock FM. Cóż tu więcej powiedzieć, gramy dalej. Przed nami Romeo and Juliet, formacji Dire Straits.

Żeglarz portugalski, często mylony z meduzą, jest jednym z najbardziej niezwykłych przykładów tego, jak bardzo przyroda potrafi wymykać się prostym kategoriom. Z daleka wygląda jak jedno zwierzę. Ma unoszący się na wodzie pęcherz, długie parzydełka i sprawia wrażenie stworzenia, które po prostu dryfuje z prądem. Najciekawsze jest jednak to, że nie jest pojedynczym organizmem w klasycznym sensie, tylko kolonią wyspecjalizowanych osobników zwanych zooidami. Każda część ma swoje zadanie. Jedna pomaga utrzymać się na powierzchni, inna odpowiada za chwytanie ofiar, jeszcze inna za trawienie albo rozmnażanie. Czyli mamy coś, co wygląda jak samodzielny mieszkaniec oceanu, a w praktyce jest pływającą wspólnotą z podziałem obowiązków. Natura po raz kolejny pokazuje, że współpraca może być wpisana w ciało tak głęboko, iż z zewnątrz wygląda jak jedność. I właśnie to robi największe wrażenie. Ocean nie musi wymyślać potworów z legend, żeby zaskakiwać. Wystarczy stworzenie, które udaje jednego bohatera, a pod spodem działa jak cała świetnie zorganizowana załoga.

Za nami Clocks grupy Coldplay. Jeżeli czujecie tę moc, to rockowej mocy mamy więcej, posłuchajcie. Za moment piosenka You Blow Me Away, za którą stoi Robert Palmer. Pochodzi z albumu Honey, wydanego w 1994 roku. Był to 12. studyjny album Roberta Palmera i jednocześnie płyta, na której artysta mieszał pop-rock, soul, funk i bardziej wyraziste brzmienie gitarowe. Sam utwór ukazał się jako trzeci i ostatni singiel z tego krążka. Palmer napisał go samodzielnie, a produkcją zajął się wspólnie ze Stevenem Haigiem, znanym m.in. ze współpracy z Pet Shop Boys i New Order. Rock.

kinie bardzo często napięcie buduje się nie tylko tym, co dzieje się w centrum kadru, ale też tym, co czai się gdzieś dalej, w tle. I właśnie dlatego tak fascynujący jest split diopter, czyli specjalna nakładka optyczna pozwalająca utrzymać ostrość jednocześnie na obiekcie blisko kamery i na tym, co znajduje się dużo dalej. Normalnie obiektyw każe wybrać. Albo ostro widzicie twarz na pierwszym planie, albo ważny szczegół w głębi. Split diopter pozwala oszukać tę zasadę. Dzięki temu reżyser może pokazać bohatera z przodu, a równocześnie zagrożenie, postać albo kluczowy element sceny daleko za nim. Widz dostaje wtedy dziwne, lekko nienaturalne wrażenie, że wszystko jest ważne naraz i że nie ma gdzie spokojnie odpocząć wzrokiem. To świetna ciekawostka filmowa, bo pokazuje, że napięcie może wynikać z samej optyki. Nie trzeba wybuchu, krzyku ani pościgu. Wystarczy tak ustawić ostrość, by obraz sam powiedział. Patrzcie uważnie, bo niebezpieczeństwo i reakcja na nie mieszczą się w jednym kadrze. Kino bardzo lubi takie sztuczki. Niby techniczne, a w praktyce bardzo emocjonalne. Rob.

0: Zawisza Bydgoszcz mimo walki o awans do Betclic drugiej ligi jest aktywny na polu transferowym. Dzieje się w klubie z ulicy Gdańskiej. Włodarze niebiesko-czarnych kilkanaście dni temu poinformowali o przedłużeniu kontraktu z trenerem Adrianem Stawskim do 2028 roku. Teraz czas na informacje transferowe dotyczące zawodników. Klub zdecydował się przedłużyć umowy z Maciejem Koną i Sebastianem Golakiem. Obaj to czołowe postaci ekipy z ulicy Gdańskiej. Maciej Kona to defensywny pomocnik, który organizuje grę, słynie przede wszystkim z odbiorów piłki. Jest niezwykle waleczny, ale też daje liczby. W bieżącym sezonie strzelił 8 goli, zaliczył jedną asystę we wszystkich meczach. Z kolei Golak to stoper, jeden z filarów obrony Zawiszy. To, że bydgoski zespół stracił najmniej goli ze wszystkich trzecioligowców, to też jego zasługa. Zdobył też jedną bramkę. Bydgoszczanie walczą o awans do Betclic trzeciej ligi. Są liderem rozgrywek i mają punkt przewagi nad Weekendem Luźno, który podejmą w przedostatniej kolejce. W sumie do rozegrania mają 5 meczów, w tym 3 wyjazdy. Awans wywalczy zespół, który zajmie pierwszą lokatę w tabeli. Drużyna z drugiego miejsca grać będzie w dwustopniowych barażach.
1: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność w Bydgoszczy ma nowego prezesa. Przypomnijmy, w ostatnich dniach 2025 roku prezesem RSM Jedność przestał być Romuald Zajączkowski. Zajmował to stanowisko przez około półtora roku. Zastąpił w roli prezesa Grzegorza Dudzińskiego, którego Rada Nadzorcza odwołała w marcu 2024 roku. Nowego prezesa wyłoniono w drodze konkursu. Decyzję o powołaniu na tę funkcję Romana Poterały podjęto 17 marca. Za przyjęciem uchwały głosowało 3 członków Rady Nadzorczej przy 2 głosach przeciwko. Uznaliśmy, że to najlepszy z kandydatów, których było kilku. Zanim podjęliśmy decyzję, były przesłuchania. Fakt, że uchwałę podjęto przy obecności 5 osób, wynika z przypadku. Jeden z członków Rady tego dnia miał wypadek, a drugi był z nim w szpitalu, mówi Ekspresowi Bydgoskiemu Jan Maćkowiak, przewodniczący Rady. Na razie powołano go do końca lipca. Czemu na tak krótki czas? W Radzie były różnice zdań. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Nie chcieliśmy przedłużać samego wyboru i robić bałaganu z uwagi na to, że nie wszyscy byli obecni. Chcemy wrócić do tematu i przedłużyć czas trwania umowy, zapowiada przewodniczący. Precyzuje, że obecnie jest to powołanie na funkcję prezesa zarządu, a docelowo ma być to umowa o pracę na czas określony. Decyzja o krótkim czasie wynika z jeszcze jednego aspektu. W uchwale czytamy, że Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Bydgoszczy zobowiązuje pana Romana Poterałem do wykazania dokumentami zaprzestania zajmowania się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestnictwem jako wspólnik lub członek organów w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni.
0: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Miejska Bioróżnorodność w obiektywie organizowanym w ramach bydgoskiego grantu ekologicznego. Celem naszej inicjatywy jest pokazanie przyrody obecnej w przestrzeni miejskiej, tej, którą można spotkać na co dzień w parkach nad Brdą czy na osiedlach. Na zgłoszenia czekamy jeszcze do 15 maja. Udział jest bezpłatny, a na uczestników czekają nagrody rzeczowe, zachęca Krzysztof Skalski, sekretarz Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Pomimo prowadzenia działań promocyjnych w naszych kanałach komunikacji, mediach społecznościowych oraz poprzez współpracę z radami osiedli, chcielibyśmy dotrzeć do jak szerszego grona odbiorców i zachęcić mieszkańców do udziału w inicjatywie, dodaje. Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Winda wygląda dla pasażera bardzo prosto. Wchodzicie, naciskacie przycisk, drzwi się zamykają i kabina jedzie w górę albo w dół. Ale za tym spokojnym ruchem kryje się sprytny układ, który od dawna pomaga oszczędzać energię i zmniejszać obciążenie mechanizmu. Chodzi o przeciwwagę. W wielu windach kabina nie jest po prostu ciągnięta przez silnik tak, jakby trzeba było unieść cały jej ciężar od zera. Po drugiej stronie układu znajduje się przeciwwaga, która równoważy znaczną część masy kabiny i pasażerów. Dzięki temu silnik nie walczy samotnie z grawitacją, tylko raczej przesuwa układ, w którym jedna strona pomaga drugiej. To piękna ciekawostka inżynieryjna, bo pokazuje, że najlepsze rozwiązania często polegają nie na większej sile, ale na lepszym rozłożeniu wysiłku. Człowiek w windzie myśli o piętrze, na które chce dojechać. Inżynier widzi rozmowę ciężarów, lin, kół i równowagi, a gdzieś za ścianą pracuje cichy partner kabiny, którego nikt nie widzi, choć bez niego cała podróż byłaby znacznie mniej elegancka. Rock.

Za nami Everybody Hurts z formacji R.E.M. Mam nadzieję, że czekacie na więcej. Czas na kolejną rockową legendę Back for Good. Od Take That to poruszający utwór, który trafia w uniwersalne pragnienie pojednania. Po raz pierwszy wykonany w 1995 roku wywołał takie poruszenie, że jego wydanie przyspieszono. W pierwszym tygodniu sprzedaży osiągnął niesamowitą liczbę 350 tysięcy kopii w Wielkiej Brytanii, ustanawiając rekord dekady. To przełożyło się na późniejszy sukces tego kawałka.

Wydaje się, że mapa powinna być absolutnie wierna rzeczywistości. Droga tu, rzeka tam, wzgórze po lewej, kaplica przy zakręcie i wszystko grzecznie na swoim miejscu. A jednak w historii kartografii istnieje bardzo ciekawy zwyczaj dodawania tak zwanych pułapek mapowych. To drobne celowe błędy umieszczane przez wydawców po to, by później łatwiej wykryć plagiat. Jeśli konkurencyjna mapa miała tę samą nieistniejącą uliczkę albo fikcyjny zaułek, sprawa była jasna. Ktoś nie mierzył świata samodzielnie, tylko przepisał cudzą pracę. Najciekawsze jest jednak to, że taka zmyślona informacja potrafiła później zacząć żyć własnym życiem. Bywało, że fikcyjna droga trafiała do kolejnych opracowań, a ludzie zaczynali szukać miejsca, którego nigdy naprawdę nie było. To świetna ciekawostka, bo pokazuje, że mapa nie jest tylko neutralnym obrazkiem świata. Jest też dziełem człowieka z jego sprytem, ostrożnością i potrzebą obrony własnej pracy. Człowiek patrzy na papier i myśli, że ogląda rzeczywistość, a kartograf czasem mruga okiem i zostawia w niej małą, bardzo dobrze ukrytą zmyłkę.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: Najbliższe dni zapowiadają się wyjątkowo dynamicznie pod względem pogody. Mogą przynieść gwałtowne burze i obfite opady deszczu. W najbliższych dniach pogoda może zaskakiwać. Synoptycy zapowiadają, że Polska znajdzie się pod wpływem naprzemiennie napływających mas powietrza, zarówno cieplejszych, jak i chłodniejszych. Oznacza to, że aura będzie dość kapryśna. Temperatura w większości regionów kraju będzie oscylować w granicach 15-22 stopni w ciągu dnia. Noce pozostaną chłodniejsze, z wartościami spadającymi nawet do około 5-8 stopni. Szczególnie interesująco sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim. Nad nasz region nadciąga wyraźna zmiana pogody. Napływająca z nad Bałkanów gorąca masa powietrza przynosi wysokie temperatury i słońce, jednak aktywny front sprawi, że pojawiać się będą lokalne zachmurzenie i przelotne, ale intensywne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają, że w środę należy spodziewać się umiarkowanych opadów deszczu w pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy i Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Ziemię Lubuską. Podobna pogoda jest prognozowana również na czwartek i piątek. Wiatr da się we znaki, zwłaszcza w północnych regionach kraju. Momentami może być porywisty, co dodatkowo wpłynie na odczuwalną temperaturę. W cieplejsze dni podmuchy wiatru przyniosą chwilowe ochłodzenie, a w chłodniejsze spotęgują uczucie zimna.
3: W drugim dniu matury we wtorek uczniowie zmierzyli się z królową nauk, matematyką. Dla maturzystów pierwszego liceum w Bydgoszczy to był jednak niespokojny poranek. Na nogi dyrekcję szkoły i służby postawił mail o ładunku wybuchowym. Na szczęście informacja okazała się fałszywa. Do incydentu doszło w pierwszym liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Do szkoły wpłynął anonimowy mail o podłożonym ładunku wybuchowym. W efekcie dyrekcja liceum wezwała odpowiednie służby. Policjanci z psem służbowym sprawdzili wszystkie pomieszczenia. Na szczęście okazało się, że informacja, którą otrzymała szkoła, była fałszywa. O zdarzeniu dyrekcja szkoły poinformowała natychmiast Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ostatecznie egzamin rozpoczął się z opóźnieniem o godzinie 9:19, mówi Ewa Podgórska. Przypomnijmy, że z uwagi na trwające matury w szkole, w tym dniu nie było uczniów z młodszych klas, którzy mają wolne. W pozostałych szkołach regionu egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczął się już zgodnie z planem.
2: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około 4 miesięcy od podpisania umowy. Wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nowa. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej stowarzyszenia mieszkańców, przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje także wykonanie chodnika wzdłuż Fosza od Karmelickiej do wejścia do Opery Nowa, a także połączenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż bulwaru z wyremontowaną w zeszłym roku ulicą Karmelicką. Realizacja inwestycji jest ściśle związana z budową czwartego kręgu i dostosowana do harmonogramu wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w trzecim kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału w konkursie do 15 maja.

Konik morski wygląda delikatnie, niemal bajkowo, jak stworzenie bardziej z ozdobnej ilustracji niż z prawdziwego oceanu. A tymczasem jego życie rodzinne ma jeden z najbardziej niezwykłych zwrotów w świecie zwierząt. U koników morskich to samiec nosi rozwijające się potomstwo w specjalnej torbie lęgowej. Samica składa do niej jaja, a samiec je zapładnia i przez pewien czas chroni, regulując warunki wewnątrz tej biologicznej kieszeni. Potem, gdy młode są gotowe, samiec dosłownie je rodzi, wypychając z torby małe koniki morskie, które od razu muszą radzić sobie w świecie. To jedna z tych ciekawostek, które od razu zmieniają sposób patrzenia na przyrodę, bo natura nie trzyma się naszych prostych przyzwyczajeń i nie rozdaje ról według jednego schematu. U konika morskiego ojcostwo ma bardzo fizyczny, konkretny wymiar. Nie polega tylko na obecności w tle. Polega na noszeniu, ochronie i wydaniu na świat potomstwa. I trzeba przyznać, że jak na tak małe stworzenie, konik morski ma naprawdę wielką lekcję o tym, że rodzicielstwo w naturze potrafi być dużo bardziej pomysłowe, niż wygląda z brzegu akwarium.

0: Za nami Rebel Yell, Billiego Idola. To był mocny akcent. Ale to nie koniec, mamy jeszcze wiele do zaoferowania. Zostańcie z nami, bo gramy tylko klasyki rocka. I've Gotta Get a Message to You, Bee Gees. To poruszający utwór, który oddaje surowe emocje człowieka stojącego w obliczu swoich ostatnich chwil. Wydany w 1968 roku, opowiada historię skazanego więźnia, który desperacko próbuje wysłać ostatnią wiadomość do swojej ukochanej. Narracja utworu krąży wokół więźnia, który nalega, aby kapelan dostarczył jego żonie poruszającą wiadomość. To musiało zrobić wrażenie.
1: Rock FM.

0: Still Loving You formacji Scorpions. Tak upłynęły nam ostatnie minuty. To już koniec mojego spotkania z Wami. Mam nadzieję, że napełniłam Was rockową energią na cały wieczór. Maja Popowska dziękuję za ostatnie 4 godziny. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pożegnam się numerem Streets of Philadelphia Bruce'a Springsteena.
1: Rock FM.

0: największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicy Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Burzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Miasto wskazuje, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność wprowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Należy w nim odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy jest się za zmianą ruchu na jednokierunkowy? Ponadto można dopisać swoje uwagi. Konsultacje mają zasięg lokalny. Wziąć udział mogą wyłącznie mieszkańcy Górzyskowa. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół nr 32 przy ulicy Kruczej.
2: Wojewódzka Przychodnia Zdrowia na ulicy Sułkowskiego na Osiedlu Leśnym, będąca w gestii Urzędu Marszałkowskiego, za około półtora roku poszerzy się o dzienny oddział psychiatryczny i segment opieki środowiskowej funkcjonujące w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Na potrzeby Centrum Zdrowia powstanie nowy dwupiętrowy budynek. Umowa z wykonawcą inwestycji mającą swoją siedzibę w Toruniu firmą Dolmar została właśnie podpisana. Rozbudowa Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy to projekt spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne pod egidą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Nowy budynek powstanie pomiędzy obecną przychodnią a parkiem harcerstwa bydgoskiego. W miejscu, gdzie dzisiaj jest parking i rośnie kilka drzew. Obiekt przy ulicy Sułkowskiego na Osiedlu Leśnym zostanie rozbudowany o nową część. Zostanie ona przeznaczona na poradnię zdrowia psychicznego z oddziałem dziennym psychiatrycznym. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W zakres zadania wchodzi też przebudowa niezbędnych sieci, instalacji i zagospodarowanie terenu. Pacjenci i pracownicy będą mieli o wiele wyższy komfort. Obok szatni, rejestracji z poczekanią będą pokoje sądowe, obserwacyjne, gabinety zabiegowe i lekarskie, psychologiczne, sala do terapii par, psychoterapii grupowej, a także sala konferencyjna, pokoje terapeutów, lekarzy, pielęgniarek, sale muzykoterapii, terapii grupowej i arteterapii.
1: Prokurator podjął postępowanie z urzędu, ponieważ sprawa dotyczy dwóch osób nieletnich. Poszkodowane przez agresora miało zostać 14-letnie dziecko. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 17 w niedzielę 27 kwietnia na terenie Orlika przy ulicy Sardynkowej na bydgoskiej Osowej Górze. Ze zgłoszenia, które trafiło do policji, wynika, że miało dojść do postrzelenia. Metalowe kulki wystrzelone z pistoletu sprężynowego przez 17-latka trafiły chłopca liczącego 14 lat w klatkę piersiową i w nogi. Mówili Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jak wynika z ustaleń policji, w wyniku tego zdarzenia trafiony 14-latek nie doznał obrażeń. Gdy jednak między nastolatkami wywiązała się sprzeczka, starszy uderzył młodszego pistoletem w głowę. Doszło do powstania zranienia. Wskazany przepis stanowi, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadzór nad postępowaniem objął z urzędu prokurator z uwagi na fakt, że opisywana sytuacja dotyczyła osób nieletnich.

0: Reklama. Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Zawisza Bydgoszcz mimo walki o awans do Betclic drugiej ligi jest aktywny na polu transferowym. Dzieje się w klubie z ulicy Gdańskiej. Włodarze niebiesko-czarnych kilkanaście dni temu poinformowali o przedłużeniu kontraktu z trenerem Adrianem Stawskim do 2028 roku. Teraz czas na informacje transferowe dotyczące zawodników. Klub zdecydował się przedłużyć umowy z Maciejem Koną i Sebastianem Golakiem. Obaj to czołowe postaci ekipy z ulicy Gdańskiej. Maciej Kona to defensywny pomocnik, który organizuje grę, słynie przede wszystkim z odbiorów piłki. Jest niezwykle waleczny, ale też daje liczby. W bieżącym sezonie strzelił 8 goli, zaliczył jedną asystę we wszystkich meczach. Z kolei Golak to stoper, jeden z filarów obrony Zawiszy. To, że bydgoski zespół stracił najmniej goli ze wszystkich trzecioligowców, to też jego zasługa. Zdobył też jedną bramkę. Bydgoszczanie walczą o awans do Betclic trzeciej ligi. Są liderem rozgrywek i mają punkt przewagi nad Weekendem Luźno, który podejmą w przedostatniej kolejce. W sumie do rozegrania mają 5 meczów, w tym 3 wyjazdy. Awans wywalczy zespół, który zajmie pierwszą lokatę w tabeli. Drużyna z drugiego miejsca grać będzie w dwustopniowych barażach.
2: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność w Bydgoszczy ma nowego prezesa. Przypomnijmy, w ostatnich dniach 2025 roku prezesem RSM Jedność przestał być Romuald Zajączkowski. Zajmował to stanowisko przez około półtora roku. Zastąpił w roli prezesa Grzegorza Dudzińskiego, którego Rada Nadzorcza odwołała w marcu 2024 roku. Nowego prezesa wyłoniono w drodze konkursu. Decyzję o powołaniu na tę funkcję Romana Poterały podjęto 17 marca. Za przyjęciem uchwały głosowało trzech członków Rady Nadzorczej przy 2 głosach przeciwko. Uznaliśmy, że to najlepszy z kandydatów, których było kilku. Zanim podjęliśmy decyzję, były przesłuchania. Fakt, że uchwałę podjęto przy obecności 5 osób, wynika z przypadku. Jeden z członków Rady tego dnia miał wypadek, a drugi był z nim w szpitalu, mówi Ekspresowi Bydgoskiemu Jan Maćkowiak, przewodniczący Rady. Na razie powołano go do końca lipca. Czemu na tak krótki czas? W Radzie były różnice zdań. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Nie chcieliśmy przedłużać samego wyboru i robić bałaganu z uwagi na to, że nie wszyscy byli obecni. Chcemy wrócić do tematu i przedłużyć czas trwania umowy, zapowiada przewodniczący. Precyzuje, że obecnie jest to powołanie na funkcję prezesa zarządu, a docelowo ma być to umowa o pracę na czas określony. Decyzja o krótkim czasie wynika z jeszcze jednego aspektu. W uchwale czytamy, że Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Bydgoszczy zobowiązuje pana Romana Poterałem do wykazania dokumentami zaprzestania zajmowania się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestnictwem jako wspólnik lub członek organów w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni.
1: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Miejska Bioróżnorodność w obiektywie organizowanym w ramach bydgoskiego grantu ekologicznego. Celem naszej inicjatywy jest pokazanie przyrody obecnej w przestrzeni miejskiej, tej, którą można spotkać na co dzień w parkach nad Brdą czy na osiedlach. Na zgłoszenia czekamy jeszcze do 15 maja. Udział jest bezpłatny, a na uczestników czekają nagrody rzeczowe, zachęca Krzysztof Skalski, sekretarz Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Pomimo prowadzenia działań promocyjnych w naszych kanałach komunikacji, mediach społecznościowych oraz poprzez współpracę z radami osiedli, chcielibyśmy dotrzeć do jak szerszego grona odbiorców i zachęcić mieszkańców do udziału w inicjatywie, dodaje. Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

0: Najbliższe dni zapowiadają się wyjątkowo dynamicznie pod względem pogody. Mogą przynieść gwałtowne burze i obfite opady deszczu. W najbliższych dniach pogoda może zaskakiwać. Synoptycy zapowiadają, że Polska znajdzie się pod wpływem naprzemiennie napływających mas powietrza, zarówno cieplejszych, jak i chłodniejszych. Oznacza to, że aura będzie dość kapryśna. Temperatura w większości regionów kraju będzie oscylować w granicach 15-22 stopni w ciągu dnia. Noce pozostaną chłodniejsze, z wartościami spadającymi nawet do około 5-8 stopni. Szczególnie interesująco sytuacja wygląda w województwie kujawsko-pomorskim. Nad nasz region nadciąga wyraźna zmiana pogody. Napływająca z nad Bałkanów gorąca masa powietrza przynosi wysokie temperatury i słońce, jednak aktywny front sprawi, że pojawiać się będą lokalne zachmurzenie i przelotne, ale intensywne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają, że w środę należy spodziewać się umiarkowanych opadów deszczu w pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Ziemię Lubuską. Podobna pogoda jest prognozowana również na czwartek i piątek. Wiatr da się we znaki, zwłaszcza w północnych regionach kraju. Momentami może być porywisty, co dodatkowo wpłynie na odczuwalną temperaturę. W cieplejsze dni podmuchy wiatru przyniosą chwilowe ochłodzenie, a w chłodniejsze spotęgują uczucie zimna.
1: W drugim dniu matury we wtorek uczniowie zmierzyli się z królową nauk, matematyką. Dla maturzystów pierwszego liceum w Bydgoszczy to był jednak niespokojny poranek. Na nogi dyrekcję szkoły i służby postawił mail o ładunku wybuchowym. Na szczęście informacja okazała się fałszywa. Do incydentu doszło w pierwszym liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Do szkoły wpłynął anonimowy mail o podłożonym ładunku wybuchowym. W efekcie dyrekcja liceum wezwała odpowiednie służby. Policjanci z psem służbowym sprawdzili wszystkie pomieszczenia. Na szczęście okazało się, że informacja, którą otrzymała szkoła, była fałszywa. O zdarzeniu dyrekcja szkoły poinformowała natychmiast Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ostatecznie egzamin rozpoczął się z opóźnieniem o godzinie 9.19, mówi Ewa Podgórska. Przypomnijmy, że z uwagi na trwające matury w szkole w tym dniu nie było uczniów z młodszych klas, którzy mają wolne. W pozostałych szkołach regionu egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczął się już zgodnie z planem.
0: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około 4 miesięcy od podpisania umowy. Wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nowa. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej stowarzyszenia mieszkańców, przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje także wykonanie chodnika wzdłuż Fosza od Karmelickiej do wejścia do Opery Nowa, a także połączenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż bulwaru z wyremontowaną w zeszłym roku ulicą Karmelicką. Realizacja inwestycji jest ściśle związana z budową czwartego kręgu i dostosowana do harmonogramu wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w trzecim kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału w konkursie do 15 maja.

0: trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na ulicy Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej w Bydgoszczy. Mieszkańcy Burzyskowa mogą zabrać głos do 15 maja. Aktualnie na każdej z ulic obowiązuje ruch dwukierunkowy. Gdyby wprowadzić proponowaną zmianę, Jaskółczą i Strzelecką można byłoby jechać tylko od Żwirki i Wigury w kierunku Pięknej, a Gołębią w przeciwnym kierunku. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian w organizacji ruchu oraz umożliwienie zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących planowanych rozwiązań. Miasto wskazuje, że zmiana organizacji ruchu mogłaby wpłynąć na wydłużenie tras przejazdu części pojazdów, zmianę warunków włączenia się do ruchu na ulicach głównych oraz konieczność wprowadzenia kontraruchu rowerowego przy zachowaniu możliwości bezpiecznego wymijania się pojazdów w obecnych warunkach drogowych. W ramach konsultacji przewidziano możliwość zgłaszania opinii za pomocą karty konsultacyjnej oraz udział w spotkaniu z mieszkańcami. Formularz można wypełnić w wersji elektronicznej. Należy w nim odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy jest się za zmianą ruchu na jednokierunkowy? Ponadto można dopisać swoje uwagi. Konsultacje mają zasięg lokalny. Wziąć udział mogą wyłącznie mieszkańcy Górzyskowa. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowano w czwartek, 7 maja o godzinie 17 w Zespole Szkół nr 32 przy ulicy Kruczej.
1: Wojewódzka Przychodnia Zdrowia na ulicy Sułkowskiego na Osiedlu Leśnym, będąca w gestii Urzędu Marszałkowskiego, za około półtora roku poszerzy się o dzienny oddział psychiatryczny i segment opieki środowiskowej funkcjonujące w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Na potrzeby Centrum Zdrowia powstanie nowy dwupiętrowy budynek. Umowa z wykonawcą inwestycji mającą swoją siedzibę w Toruniu firmą Dolmar została właśnie podpisana. Rozbudowa Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy to projekt spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne pod egidą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Nowy budynek powstanie pomiędzy obecną przychodnią a Parkiem Harcerstwa Bydgoskiego. W miejscu, gdzie dzisiaj jest parking i rośnie kilka drzew. Obiekt przy ulicy Sułkowskiego na Osiedlu Leśnym zostanie rozbudowany o nową część. Zostanie ona przeznaczona na poradnię zdrowia psychicznego z oddziałem dziennym psychiatrycznym. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W zakres zadania wchodzi też przebudowa niezbędnych sieci, instalacji i zagospodarowanie terenu. Pacjenci i pracownicy będą mieli o wiele wyższy komfort. Obok szatni, rejestracji z poczekanią będą pokoje sądowe, obserwacyjne, gabinety zabiegowe i lekarskie, psychologiczne, sala do terapii par, psychoterapii grupowej, a także sala konferencyjna, pokoje terapeutów, lekarzy, pielęgniarek, sale muzykoterapii, terapii grupowej i arteterapii.
0: Prokurator podjął postępowanie z urzędu, ponieważ sprawa dotyczy dwóch osób nieletnich. Poszkodowane przez agresora miało zostać 14-letnie dziecko. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 17 w niedzielę 27 kwietnia na terenie Orlika przy ulicy Sardynkowej na bydgoskiej Osowej Górze. Ze zgłoszenia, które trafiło do policji, wynika, że miało dojść do postrzelenia. Metalowe kulki wystrzelone z pistoletu sprężynowego przez 17-latka trafiły chłopca liczącego 14 lat w klatkę piersiową i w nogi. Mówili Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jak wynika z ustaleń policji, w wyniku tego zdarzenia trafiony 14-latek nie doznał obrażeń. Gdy jednak między nastolatkami wywiązała się sprzeczka, starszy uderzył młodszego pistoletem w głowę. Doszło do powstania zranienia. Wskazany przepis stanowi, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadzór nad postępowaniem objął z urzędu prokurator z uwagi na fakt, że opisywana sytuacja dotyczyła osób nieletnich.